sweet too. Adds up to I love you and you love me.

0: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramion

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: 103 i 4 FM.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Mi to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę lepiej.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan,

0: Nazywam się Janusz Józefowicz, a słuchacie Państwo Radia Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Radio Pogoda. Łączy pokolenia.

Grzegorza Awdziejew z Krakowa przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i bilety na...
1: Reklama.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: że w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
1: Reklama.
2: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spadł.

0: Chora elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
17: Zaraz wracam.
18: Została ostatnia reklama.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
21: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Reklama.
23: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
24: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
25: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej.
26: To warto wiedzieć.
25: Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniu z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia 3 pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizacje. za tory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
24: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
0: Eko Poznań.
24: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
1: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj, co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, ale będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie i kawiarenki naprawcze, mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
24: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
2: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
24: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
2: Tak, wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. klimatyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, doktor Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
0: Ciekawy Poznań.
2: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów, wchodzących w skład 4F plus R, jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
24: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
2: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac polokowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tą charakterystyczną, tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem. To jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
24: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
2: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały, tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80 roku.
24: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję z tą?
2: Jak najbardziej, codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
24: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
23: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
24: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
3: Bartłomiej Banochowicz, Fundacja Reakcja.
5: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nagłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
24: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
3: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
24: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
5: Ruszamy Serca jest skierowany Ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy. Odbywa się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych. Zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
6: To warto wiedzieć.
5: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED. Oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
7: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
3: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych. Natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
5: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem, również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymał krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
3: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
7: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
3: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w mojej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
7: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
3: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
7: W jaki sposób można się zapisać?
5: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć i później można być ratownikiem.
3: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę, strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
7: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić? Bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
3: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
7: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
5: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś robimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
3: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
7: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do Was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
3: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
7: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
3: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
7: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i w wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
3: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
7: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
3: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
5: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno, a przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie, więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydać. zdarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
3: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie, najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
7: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
3: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może nie domagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
5: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
7: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
3: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
5: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
7: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Teraz temat inwestycyjny.
4: To warto wiedzieć.
8: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
7: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
23: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
9: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, jak chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
10: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji
11: Uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
12: Edukacja w Poznaniu.
11: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmiot jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
24: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
13: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni, świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów. To znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
24: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
14: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
12: To warto wiedzieć.
14: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
24: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. A ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
15: Witam serdecznie.
24: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
15: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
24: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
15: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
24: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
16: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnię stycznia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
17: Kolej w Wielkopolsce.
16: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru, i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę, w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rgoźnem Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
24: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
18: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna na polesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony, i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować. No po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
24: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
23: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
24: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
19: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkom, miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
24: Sprawą zajmuje się sąd.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
24: Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
1: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
24: Za nami wakacje, sporo działo się.
1: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w onkobazie, w centrum Poznania zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami. W tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne z pożytecznym.
24: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
1: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie. Więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów, więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami. Co

0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
0: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które Państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
0: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień, ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
3: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu

0: murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany. Jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80 na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejscem spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
2: Położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

Straja o każdej porze dnia.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Burze na horyzoncie, synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie, można je podziwiać z bliska.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
8: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
9: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
7: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
10: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
11: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
12: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
7: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
0: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 stopni na południu. Niebo zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady, a w północnej części kraju także burze. Poza tym odczuwalną temperaturę obniżać będzie bardzo silny wiatr w całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: W Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg. I płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Została ostatnia reklama.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
23: Trwają uzgodnienia, żeby prowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa. Radio
21: Pogoda. Pogoda.
4: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Duży jazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road już jutro o 22 w TTV.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No, włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Autopromocja.
1: Panie Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Życzenia. Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Reklama.
1: Bożek, wspaniale, znowu to mówię. Proszę państwa, jest 10, Robert Janowski. Już za chwilkę zaczynamy pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert życzeń w Radiu Pogoda. No dobrze, zanim te życzenia i wzruszenia, to czas na wiadomości i prognozy pogody.
12: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
13: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
12: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
14: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
12: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza. Radio
9: Pogoda. Pogoda.
12: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Wakacje i po wakacjach, ale ja się bardzo cieszę, bo ponownie będę mógł z Państwem spędzać każdy weekend przez cały rok, a w dodatku będziemy sobie przekazywać dobre słowa, wyznania, jak zawsze, dedykować najpiękniejsze piosenki. Podczas mojej wakacyjnej przerwy formularz na stronie był cały czas otwarty, a więc pozwolę sobie wrócić do niektórych okazji, które warto było świętować z Radiem Pogoda w tym czasie wakacyjnym, ale najpierw sobie posłuchamy czegoś na początek. Przepiękna piosenka w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i pierwszy dzisiaj telefon. Dzwonimy do pani Anny i pana Władysława.
2: Tak, słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Koncert życzeń, kłaniamy się serdecznie.
2: No witam.
1: No ja też, jak się cieszę.
2: Ale z jakiej to okazji pan do mnie dzwoni?
1: Okazja pewnie już była, bo to mieliście 62. rocznicę ślubu pani Aniu z Władziem swoim.
2: No to jest prawda.
1: No właśnie, dzieci wasze tu napisały do mnie, ale ja troszeczkę z opóźnieniem, bo były wakacje, więc nie wszystko weszło wcześniej.
2: Wakacje były, tak, nie słyszałam pana, bo jestem stałą pana słuchaczką i mam nawet płytkę od pana.
1: Pani Aniu, a gdzie się widzieliśmy? Proszę przypomnieć.
2: Widzieć to się nie widzieliśmy, tylko był konkurs jakiś, ja brałam udział.
1: A, stąd ta płytka z autografem.
2: No i mam tutaj płytkę i czas sobie posłucham.
1: Słuchaj, płytkę to masz tam od niedawna, ale Władzia masz już 62 lata obok siebie.
2: 65.
1: To się młodzież pomyliła.
2: Tylko po ślubie jesteśmy 62 lata.
1: A, w tym sensie. Ojejku.
2: Tak, tak. No i właśnie trzymamy się, właśnie w tej chwili weszłam do domu.
1: Ojej.
2: Trzymamy się obydwoje jako tak.
1: W dobrym momencie weszłaś, akurat zadzwoniłem, widzisz, no idealnie.
2: No właśnie.
1: Macie wyrazy szacunku i miłości od dzieci swoich i podziękowania za trud wychowania i wskazania pięknej miłości. Aniu.
2: O, pięknie, dziękuję.
1: Podpisali się pod tymi słowami Roman z Agnieszką, znaczy twój synek Romek z Agnieszką.
2: Tak,
1: twoja Dorotka,
2: kochany
1: synek. Dorotka twoja się podpisała, wnuczki wasze czwórki, jeden prawnuk, boż.
2: Jeden prawnuk, 12, 13 już.
1: 13, to...
2: Aha.
1: Anusiu, no to kochajcie się, no dużo zdrówka wam życzymy, niech to wszystko pięknie trwa.
2: Dziękuję bardzo, a pan w tej chwili jest Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie, bo tego fajne radio słucham prawie od początku, no nie prawie, bo naprawdę od początku, a jeszcze wcześniej inaczej się nazywało.
1: Tak.
2: Także słuchamy, jak tylko możemy.
1: Dziękuję,
2: właśnie,
1: pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, w imieniu Władzia.
1: Tak, Władzia ukochać trzeba, proszę.
2: A dzieciom serdecznie podziękuję.
1: Bardzo prosimy.
2: I całej rodzinie. Dziękuję panie Robercie, do usłyszenia, a nawet do zobaczenia może
1: As,
2: kiedyś.
1: Jestem tego pewien. Pa, pa.
2: Pa, pa, dziękuję.
1: Bardzo proszę, no i... Och, 60, tak zwani żyła Ania, bo 60, dzieci napisały 62, a oni tak chodzili ze sobą 65 lat temu i zaczęli pierwszą randkę. Anna Jantar zaśpiewa Moje jedyne marzenie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: poranku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarz obłązać po pieście, łasona pieściotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: To jak przesieli.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Chciałem teraz króciutko przypomnieć, choć na pewno stali słuchacze pamiętają. To informacja dla tych osób, które trafiły właśnie na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jak przekazać życzenia? No, na naszej stronie. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i skorzystać ze specjalnego formularza, który jest bardzo prosty. Można do mnie napisać maila z informacjami, które Państwo chcecie, dla kogo i od kogo, łącznie z ich treścią. Podpiszcie się, numer telefonu, wszystkie takie dodatkowe informacje. robert@radiopogoda.pl albo można też zadzwonić i nagrać się na moją sekretarkę, której dałem imię Basia. 22 444 4004. Tam się proszę nagrać. Czekam na Państwa nagrania i za chwileczkę, proszę Państwa, będziemy kontynuować.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: nami.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
8: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
9: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy, drodzy państwo, do pani Danusi.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Danusiu.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Spełniło się, panie Danusiu, spełniło się, dzwonię.
2: Słucham.
1: Z życzeniami
2: tak.
1: Od Kaśki.
2: Aha.
1: Od twojej córeczki.
2: No.
1: Która mi napisała, że zawsze marzyłaś o tym, żeby dostać życzenia z Radia Pogoda.
2: No, chyba tak.
1: Chyba czy nie?
2: No, tak.
1: No tak. To było przecież niedawno całkiem, 24 sierpnia.
2: Tak, zgadza się.
1: Twoje urodzinki, wszystkiego najlepszego. Troszeczkę spóźnione, ale w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Kasia pisze ci tak: kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. I dziękuję ci za twoją miłość, za twoją cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Kocham cię najmocniej na świecie. Twoja córka Katarzyna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wzruszające, co?
2: Tak.
1: Dlatego, że od własnego dziecka, czy że przez radio? Może jedno i drugie trochę.
2: Nie, no chyba raczej niespodzianka, że przez radio.
1: Aha, no tak. Ale no, ona wyczuła to twoje pragnienie.
2: Tak.
1: I chęć otrzymania takich życzeń. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, Danusiu.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrów Kasię, my ciebie też całujemy i wszystkiego dobrego.
2: Również dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Nils Sedaka, będzie fajna piosenka, posłuchajcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochani, teraz czas na wiadomość z mojej skrzynki mailowej, która po wakacjach Boże pęka w szwach, naprawdę. Zacznę od wiadomości od pana Andrzeja. Z okazji 45. rocznicy poznania mojej miłości Tereni, z którą jesteśmy do dziś. Przesyłam jej życzenia, dużo zdrówka, pomyślności, szczęścia i jeszcze długich lat życia ze mną, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. No oczywiście się dołączamy i wracamy po 11, może tak powiem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: Reklama.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda.

0: Gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pionek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Została ostatnia reklama.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Proszę Państwa, słuchacie Państwo koncertu życzeń w Radiu Pogoda po wakacyjnej przerwie, pierwszy w tym sezonie. Po wiadomościach zapraszamy na kolejną godzinkę pełną życzeń od Państwa.
1: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
14: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
1: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
15: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
1: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza. Radio Pogoda.
0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na południu Polski 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północ. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. W północnej części kraju i w środkowej burze, a poza tym dziś silny wiatr.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Proszę Państwa, już po 11 mamy pierwszą godzinkę w tym sezonie. Rozpoczynamy kolejną godzinę wrześniowego koncertu życzeń. Zaraz zacznę od wiadomości z mojego maila. Pani Monika napisała jeszcze, Państwu szybko chciałem przeczytać. Moja babciu, chciałabym życzyć Ci, abyś miała wspaniałe wnuki, takie jak my, i żebyś długo nam żyła. Może nie są to twoje urodziny, ale i tak wyślę te piękne życzenia do pana Roberta. A, i panie Robercie, jeśli by coś pan miał dla mojej babci, to czy mógłby być jakiś utwór o Annie? Znajdzie się. Pozdrawiam babciu, twoja Monisia. No, jaka fajna babcia, fajna Monisia, co? Fajna rodzinka. Ciekawe, czy pani babcia byłaby chętna wziąć udział, bo jest na pewno 60+, domyślam się, w wyborach Miss. To jest Miss Kultury właśnie 60+, droga babunio. No, to jest w Krakowie. Jak macie blisko, to możecie, bo to tylko do 6 września działa. Można się zgłaszać. No, dużo jest jeszcze innych informacji. Jakbyście weszli na radiopogoda.pl, to tam sobie możecie wszystko dokładnie przeczytać. Miss Kultury 60+ w Krakowie 6 września. A ja tam będę. Będę w jury. Haha. A ja potem jeszcze będę miał swój recital, ale będzie pięknie. A teraz już coś o Annie. Śpiewa Stan Boris.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

nazwać mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do... dla Basi i Tadzia to są życzenia. No to wszystko jednak to odbierze, prawda? Panie Tadeuszu, dzień dobry. Robert Janowski, kłaniam się, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak, witam.
1: Z koncertu życzeń, bo mam dla pana i zresztą dla Basi, dla twojej żony życzenia, które przyszły i z przyjemnością wam chciałbym je przeczytać. Mogę?
2: Tak, bardzo proszę.
1: A życzenia brzmią następująco. Nasi drodzy przyjaciele, 46 lat spędzonych razem to piękna okazja, by was podziwiać, ale i życzyć bardzo wielu jeszcze wspólnie spędzonych rocznic. W dobrym zdrowiu, wzajemnym poszanowaniu, radując się wraz z dziećmi i wnukami każdego razem spędzonego dnia. A ładnie napisani. A Basia i Leszek oczywiście z Krakowa, wasi od 46 lat przyjaciele.
2: Tak, zgadza się.
1: Czy to jest znajomość taka z lat szczenięcych, dziecięcych,
2: no,
1: czy licealnych?
2: Prawie że. Może od średniej szkoły, może tak.
1: No zobacz, jak przetrwało. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
2: Ja akurat dobrze trafiłem.
1: No, ale mówisz o swojej Basi, czy o przyjaciołach?
2: O swojej Basi, o przyjaciołach. Przyjaciół oczywiście też.
1: No dobrze, że tutaj boisz, jakbyśmy Basi nie uwzględnili, a ona by tego słuchała, to wiesz, byłoby przykro.
2: No akurat w tej chwili słucha, bo jesteśmy na głośno mówiąc.
1: A, Baśka, cześć.
3: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło.
1: Mnie też, ale zaskoczona jesteś, że...
3: Tak, bardzo, zaniemówiłam.
1: Że Basia z Leszkiem wam przesłali życzenia?
3: To są przyjaciele.
1: No właśnie.
3: Nie jestem zdziwiona, że od nich dostaliśmy życzenia. Nie jestem. Natomiast zaskoczona jestem telefonem, zaskoczona jestem, że taką nam niespodziankę sprawili.
1: Piękna przyjaźń, fajnie, że to niech to będzie trwało. Już przecież wiecie, że to będzie trwało do końca waszych lat. Bardzo się cieszę. Tadziu, jakbym ci puścił Barry White'a, to będziesz zadowolony?
2: Będę.
1: No Barry White ładny głos ma, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, za chwilę zabrzmi Barry White.
2: Dziękujemy, miłego dnia życzymy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. A teraz już dla Baśki, bardziej dla Tadzia najpierw, potem dla Basi. Barry White, you're the first, my last, my everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz na moim mailu jest wierszyk od Andzi dla Mirka, dla swojego męża z okazji urodzin, które świętował w lipcu. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i radości, mało smutku, trudów, łez. Niech się spełni to, co chcesz. Nie chcesz, właśnie, nie jest napisane dobrze. Celowo, żeby tak było troszeczkę z uśmiechem. No pięknie, dziękuję.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Duży jasna maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Madzi dzwonimy.
2: Tak,
1: pani Magdaleno, Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Bo przyszły życzenia dla ciebie spóźnione, bo były wakacje, nie było audycji.
2: Ojej.
1: Bo miałaś urodzinki w lipcu, nie?
2: Tak, a od kogo życzenia?
1: No jak od kogo? Od twoich chłopaków.
2: Dziękuję.
1: Od Piotrusia, od Janka, synek drugi i Wit, drugi
2: tak,
1: synuś. Na naszej najukochańszej Magdalenie zresztą zaczęli.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Taka się czujesz, najukochańsza Magdalena?
2: Czuję, że jestem po 40. To na pewno.
1: No to super.
2: Ale poza tym wszystko świetnie. Dziękuję bardzo.
1: Magda, to...
2: Ja czy dostanę jakąś piosenkę?
1: Nie, poczekaj, wszystko dostaniesz, ale mówisz, ja bym powiedział, że wreszcie masz 40, czwórkę z przodu.
2: Tak. Jest naprawdę w porządku.
1: No, naszej najukochańszej Magdalenie z okazji urodzin dużo zdrowia, radości i tak dalej, samych pięknych chwil. Piotruś z synami. Niech z twego serca, patrz, nigdy nie wypłowieje maj.
2: No, piękne.
1: Taki w nawiasie. Takie coś. A to ludzie są oryginalni, pan Piotruś, żeby nie wypłowią maj. No dobra, ale on chyba też by musiał o to trochę zadbać, nie?
2: Tak, chyba się musi postarać. Ojej, Boże, wzruszyłam się.
1: O Boże, jak pięknie. Dostaniesz Stan Pogody piosenkę.
2: Mm-hmm.
1: Taką piosenkę zamówił ci Piotruś, więc taką przygotowałem.
2: Ojej, naprawdę?
1: Tak.
2: Dobrze, to już łączam radio w takim razie.
1: Dużo wzruszeń jeszcze, Magdalenko, w waszym wspólnym szczęśliwym życiu. Dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla twoich bliskich. Dziękuję.
2: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Całujemy cię. Pa, pa.
2: Pa.
1: I śpiewa Anna Jurksztowicz. Specjalnie piosenka zamówiona dla Ani przez jej męża Piotra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To kolejna wiadomość z mojego maila. Robert@radiopogoda.pl. Ania dla Kamila. Z okazji urodzin dla Kamila, osoby będącej tak blisko mojej duszy, unikalnego doświadczenia ci życzę. Soczewki codzienności. A żeby tak wnikliwie patrzył na to, co... No dobrze, okej. Realizowania się na swój własny sznyt, a nade wszystko nieprzeciętnego zdrowia. No, życzę. Twoja Ania. Wykrzyknik, Kamil. Niech się spełnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
0: tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
26: Ulubiona kuchnia?
27: Wiadomo, włoska.
26: Lody?
27: No, włoskie.
26: Wakacje?
27: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
26: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
27: Fantastycznie!
26: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Reklama. Jest 12, słuchają Państwo Radia Pogoda i koncertu życzeń. Pierwszego po wakacjach. Do Państwa wyjątkowych życzeń za chwilkę wrócimy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
5: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
6: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
5: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
7: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz trwa już 2 godzinki, ale jeszcze 2 przed nami. Teraz życzenia krótkie od pani Grażynki. Posłuchajcie, napisała tak. Jestem już emerytką, panie Robercie, ale w mojej pamięci zawsze jest wspaniała nauczycielka z Liceum Medycznego w Warszawie, pani Halina Różańska. I bardzo proszę, złóż tej pani na antenie najlepsze życzenia z okazji imienin. Mam nadzieję, że przynajmniej tak wyrażę moją wdzięczność za wszystko, czego mnie nauczyła. Wdzięczna absolwentka liceum 1976 rok, Grażyna. Proszę też o piosenkę. Do widzenia, profesorze. Patrzcie, 50 lat minęło i jest pamięć o swoim nauczycielu ze szkoły. To piękne. To znaczy, że pani Halinka rzeczywiście niezwykła. Zostawiła aż taki trwały, dobry ślad w sercu i w ogóle w życiu pani Grażynki. Serdecznie panią pozdrawiam, pani Helino. Dużo zdrówka życzymy, a do widzenia, profesorze. Sam sobie śpiewałem, jak byłem takim brzdącem jeszcze. No, to było dawno. Proszę bardzo, posłuchajmy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Basi od Leszka.
2: Halo?
1: Pani Basiu, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry.
2: A, witam. A, dzień
1: dobry. Baśka, miałaś urodziny?
2: Miałam, ale miałam w czasie wakacji.
1: No wiem, ale ja w czasie wakacji byłem na wakacjach, no. No wiesz, jak to.
2: Tak myślałam, że to wszystko przez to, że na no, wakacjach, tak.
1: Ale wiesz, nie zniknęło. Jest, Leszek się postarał, odkopałem i mówię, muszę zadzwonić, bo fajnie napisał. Słuchaj, to miałaś w ogóle słabo, że na wakacjach, no bo cukierków do szkoły nie przynosiłaś, nie?
2: No nie.
1: No i cię nie pytali wtedy.
2: Ale muszę powiedzieć, że wtedy chyba się nie nosiło, jak ja chodziłam do szkoły, no bo już trochę tych lat mam. To wtedy nie przynosiło się. Przynosiło się bardziej na imieniny, ponieważ mam na imię Barbara i te imieniny dość takie były obchodzone hucznie.
1: No grudzień, tak.
2: Wiadomo, Barburka i tak dalej. Tak. No to w związku z tym na imieniny się przynosiło.
1: Okej. Tak. Czyli 4 grudnia miałaś, nie pytałeś nic z niczego, to już na pewno.
2: Tak.
1: Basiu, kochana Basiu, zaczyna Leszek. W dniu twoich urodzin chcę ci powiedzieć, że jesteś w moim życiu już 40 lat, od 41 lat najważniejsza. Cieszę się ogromnie, że idziemy przez to razem. Bardzo bym chciał, żeby była zdrowa, szczęśliwa, zadowolona, byś tak jak dotychczas mogła być dumna z naszych dzieci, z naszych wnuków. Niech kolejne lata niosą z sobą dla ciebie tylko radość i miłość i niech się spełnią twoje marzenia, kochanie.
2: No dziękuję mu bardzo. On wiedział, że chyba wiedział, bo na okrągło słucham Radia Pogoda. Mm. No więc wiedział, gdzie się udać, żeby przekazać. Niemniej jednak no trochę minęło czasu od urodzin, ale czas w ogóle mija szybko i tak mąż wspomniał 41 lat, rzeczywiście jestem bardzo dumna i z niego, i z dzieci, córek, bo mam 2 córki, zięciów, też jestem dumna.
1: Wszystko jest napisane, wszystko jest napisane, jest, tak,
2: no,
1: Basieńko.
2: Wszystko jest okej, także bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzą.
1: A on tak ciepło do ciebie, kochanie, kochana Basiu. No on taki dobry jest. Dobry ten Leszek twój. Dobry chłopak z niego.
2: Dobry. Bardzo dobry.
1: Basia, trzymaj się cieplutko. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Buziaczki, pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. I Saragossa Band i Zabadak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: dam, myślę, dam, myślę, dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myślę, dam.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Piękne życzenia od pani Marzeny. Mam już je przed sobą. Chciałem się z państwa nimi podzielić. 70 lat życia to 840 miesięcy, 25 tysięcy dni i niezliczona ilość chwil, które złożyły się na wyjątkowego człowieka, jakim jesteś, kochana mamo. 70 lat, piękna opowieść. Pełna serdeczności, gościnności, wytrwałości, radości, mądrości, wrażliwości. Masz odruch bezwarunkowy na niesprawiedliwość, krzywdę ludzką, pomoc innym. Twoja dobroć i kobieca siła są ponadczasowe. Jesteś naszym nieocenionym skarbem, naszą matką Teresą z Korzeńska. Nie ustawaj swojej wyjątkowości, kochana mamo, babciu, siostro, teściowo, ciociu, bratowo, szwagierko, kuzynko, sąsiadko, swatko, jubilatko. To wszystko od pani Marzeny dla pani Teresy, ale pięknie wymyślone. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No dobrze, zadzwonimy teraz do pani Madzi. Ona ma tych świąt, już niektóre były, a niektóre będą. No to idealnie się zgadza.
2: Tak, słucham.
1: Pani Magdaleno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia do pani przyszły, pani Madziu.
2: O matko i córko, witam panie Robercie.
1: Ja razem, to w trójkę już jesteśmy podpisani. Bo to będzie 25 września, 50 lat ślubu.
2: Magda. No tak.
1: Słuchaj. Jak to?
2: No jakoś zleciało.
1: A jak on ma na imię ten twój wybranek?
2: Piotruś.
1: Ojej, on cię znalazł, czy ty jego?
2: Chyba on cię znalazł.
1: A, bo ty taka po prostu perełeczka niezwykła byłaś.
2: No ja nie wiem, czy ja byłam perełeczka, czy ja jestem perełeczka, ale udało nam się te 50 lat, więc...
1: No.
2: Robercie, kochany, o! I komu ja to mam podziękować? Ja chyba
1: wiem. Poczekaj, bo jeszcze miałaś w sierpniu już 7 z przodu ci wskoczyła.
2: Ty wszystko wiesz, tak?
1: Wszystko, 18 sierpnia, ja wszystko wiem. To Baśka mi napisała wszystko.
2: No właśnie.
1: Baśka mi wszystko napisała. No.
2: Baśka jest niesamowita.
1: Tak.
2: Niesamowita.
1: I Baśka tu pisze, panie Robercie, Madzia, ona w dół ładnie do ciebie, że Madzia. No widzisz, nie Magdalena, tylko Madzia. Tak fajnie, po ludzku. 18 sierpnia 7 z przodu, 25 września 50 lat ślubu. Naprawdę, panie Robercie, piękne dwie uroczystości. I proszę przekazać, że ma w moim sercu swój kącik, do którego często zaglądam. I życzę im, czyli Madzie i Piotrowi, dalszych lat razem w zdrowiu i w spokoju. A piosenkę proszę wybrać sam, bo Madzia uwielbia każdą muzykę.
2: Tak, ja bym się łezka zakręciła.
1: No, widzisz.
2: Jak pięknie to napisane i że odczytane tak ładnie.
1: No.
2: Tak serce.
1: No. Tak trzeba robić, Magdalenko. Zobacz, kilka słów tylko, a zobacz, jak się człowiek potrafi wzruszyć.
2: Bardzo. No i co? I ja taka gaduła i mi zabrakło.
1: No, bo ty jesteś kochana gaduła, ale teraz ty właśnie nie musisz mówić, tylko po prostu przyjmij i się wzruszaj. A zaśpiewa dla ciebie Elżbieta Adamiak.
2: Bóg ci zapłać, Pan!
1: Ela Adamiak teraz, którą zaśpiewa piosenkę bez słów, chodzą ulicami ludzie. Elżuniu, bo się znamy, więc mogę tak powiedzieć. Elżbietko, kochana, przytulam cię, bo dzisiaj też masz urodzinki. Ci Ela Adamiak po prostu, proszę państwa, ma urodziny. Wszystkiego dobrego ode mnie. I myślę, że od państwa też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: W mailu mam wiadomość od pana Bronisława. Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie wszystkim pracownikom i opiekunom wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowia, uśmiechu na co dzień i pomyślności w życiu osobistym. 30-lecie Tęczy w Oławie. Od pana Bronisława. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę.

0: otoczenia.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Reklama.
8: Trwa koncert życzeń, proszę Państwa. Pierwszy po wakacyjnej przerwie. I do Państwa cudownych słów wrócimy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
9: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
10: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
9: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
10: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
9: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
11: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
12: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
11: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
12: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
11: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
9: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
13: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
8: Proszę Państwa, pani Ela, tu zaczniemy tę godzinę, tak? Z Klubu Pogodnych Ludzi napisała naszej grupie klubowej na Facebooku. Dosyć już wakacji, pora wracać do słuchaczy i nadrobić zaległości. Robota się sama nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, czekamy. Stała słuchaczka Ela. No pani Elu, właśnie to robię od 3 godzin. Wracam do tego, co było w wakacje, jak nie mogliśmy z Państwem być bezpośrednio. Także wszystko jest pod kontrolą, pani Elu. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, co nie? Tak, jestem w gotowości, proszę Państwa, i pani Elu do spełnienia swoich obowiązków, a jedynym z nich jest na pewno poinformowanie Państwa, do kogo dziś można przesyłać wyjątkowe życzenia, bo jeszcze nie podałem tego naszego kalendarza, że dzisiaj imieniny ma Dorotka, Justyna i Teodor. I wszystkiego najlepszego dla Was. I Halina Konicka dla Was, jak za dawnych lat.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Agatki teraz spróbujemy zadzwonić w imieniu Szymona. Halo, dzień dobry, pani Agatko. Życzenia przyszły, pani Agato. Robert Janowski, kłania się. Radio Pogoda, koncert życzeń. Piątka z przodu, gratuluję. Panie Robercie, pisze Szymon. Za pana pośrednictwem dnia 9 sierpnia, no już miesiąc minął prawie, składam serdeczne życzenia mojej kochanej żonie Agacie. I dziękuję jej za to, że jest ze mną, choć to czasami nie jest łatwe. Ale dziękuję jej przede wszystkim za jej wyrozumiałość, za jej bezgraniczne wsparcie i za to, że zawsze jest, gdy jej potrzebuję. I bardzo ją kocham i życzę spełnienia jej wszystkich marzeń. Szymon. Trochę się uderzył w piersi, co? Że nie jest z nim łatwo.
2: No chyba tak. To jest kochane.
1: No ale... No nie no, generalnie to ty jesteś tu bez wad, Agata. Tej dedykacji.
2: Nie do końca.
1: Jak to w życiu, ale to wszystko jedno. A, jest, ma być fajnie po prostu. Dobrze. Cieszę się, że... Nic nie mogę cię usłyszeć przez ten wiatr. Musisz się schować.
2: Jeszcze raz.
1: O, tyłem do wiatru, tak.
2: Dobrze.
1: Tyłem do wiatru. Tak. Cały Szymonka, my was serdecznie pozdrawiamy, Agatko.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa.
2: Wszystkiego dobrego. Pa.
1: Wszystkiego dobrego. To było z okazji 50. urodzin, które minęły 9 sierpnia. Niczego nie żałuję, zaśpiewałby Szymon głosem Edith Piaf, gdyby umiał. Ale domyślam się, że nie umie, więc zaśpiewa Edith Piaf.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość dzisiaj z mojego maila dla mojej ukochanej żony Ilony z okazji urodzin. Kochana żono, chciałbym ci życzyć, abyś każdego dnia miała jak najwięcej powodów do uśmiechu. No to, Romek, no to już wiesz, co masz robić. Spokoju w sercu ci życzę i pewności, że jesteś kochana, doceniana i naprawdę wyjątkowa. No. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, za twoją cierpliwość, za troskę i za to, że stworzyłaś dom, do którego zawsze chce się wracać. No jak ładnie. I dziękuję za każdy zwyczajny dzień, który dzięki tobie staje się niezwyczajny. Dużo zdrowia, spokoju, radości, spełnienia marzeń i czasu tylko dla siebie. Wszystkiego, co najlepsze życzy Roman z synami Jarek i Jacek. I już oni mają rodziny, ci wasi synowie. No, to już macie troszeczkę lat, jesteście dojrzali ludzie, no to wspaniale. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
1: Jestem.
0: Szewczyk?
2: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
3: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
6: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
7: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mamy od Helenki, pięknie napisane, do pana Tadeusza i do pani Marii. Najlepsze życzenia z okazji nieosiągalnej czasem dla wielu 50. rocznicy zawarcia małżeństwa. Tak, to prawda. Jako małżeństwo dajecie przykład tradycji, wytrwałości, wsparcia i miłości. I daliście wspaniały przykład swoim córkom, bo one również, będąc waszym odbiciem, stworzyły wspaniałe związki i wychowują kolejne pokolenie dobrych ludzi. Wasza przyjaźń i sąsiedztwo są dla mnie bardzo cenne. Gratuluję wam tego jubileuszu i życzę jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i miłości. Rodzina Grobarczyków. Dla pana Tadeusza i dla panny Marii, czyli sąsiedzi. Patrzcie, jak sąsiedzi widzieli takie rzeczy. Wspaniale, napisała pani Helena. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Państwu mówi coś ten tytuł? Mnie na pierwszy rzut oka też nie, ale to się okazuje, że to Czerwone Gitary.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się już jutro, prawda? Jutro w niedzielę. I też zapraszam po 14 na pierwszy powakacyjny odcinek programu Świnki 3. Będzie Wojtek, jak zawsze, Włodek i Krzysio. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Miłego popołudnia życzę. Robert Janowski. Do usłyszenia jutro o 10.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem,
4: wspomnienia, które bawią,
5: popołudnia spędzane na rozmowie
6: i wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek.

0: Soboty i niedzielę od 8.
1: Reklama.
2: Godzina 14, proszę Państwa, wiadomości za chwilę, potem prognoza pogody i 102 spotkanie ze świnkami. Trzema.
3: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
5: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
3: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
4: Radio Pogoda.
3: Pogoda. Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
6: Wojtek, Włodek, Krzysiek, bierzcie się do roboty, gizdy zatracone, do chlewika!
7: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy,
8: sport, muzyka oraz gry.
9: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znaczy ja, Krzysztof Szewczyk
10: i Włodzimierz Świętarski.
9: Dwie pozostałe świnki.
11: Wojciech Pijanowski.
10: Włodzimierz Świętarski, znowu ja.
9: Będziemy dzisiaj zapowiadać piosenki, to raz. Będziemy trochę wspominać wakacje.
12: Mamy nowy numer przygotowany.
9: Ależ oczywiście. Bardzo prosty.
12: Pytanie. Ale powiemy później.
9: Dobrze, później. A teraz piosenka, w której Helen Shapiro, dziewczyna o wagnerowskim głosie, jak to przedstawiają zawsze, tak jest. Helen Shapiro zaśpiewa o tym, że nie warto odchodzić, bo potem warto wracać, trzeba wracać do szczęścia. I zrozumiała to i śpiewa teraz w refrenie: Płodek, śpiewaj ze mną.
10: No, dawaj.

0: trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Skończyły się wakacje, powoli opadają liście z drzew, odleciały buciany, a my przylecieliśmy, bo trochę lataliśmy.
2: No tak.
1: Ja to jeździłem, ja byłem w Zbrosławicach.
2: Gdzie?
1: W Zbrosławicach.
2: Zbrosławice?
1: Tak. Tam byłem na siedemdziesiątce mojego kolegi, Wiesia Wiśniewskiego, który w pięknej posiadłości na 80 osób urządził przyjęcie z okazji swojej siedemdziesiątki i swojej żony. I pomimo, że tyle ludzi, to była tak wspaniała atmosfera rodzinna, którą stworzyli oczywiście oni i ich dzieci. A w Kociszewie to byłem tydzień temu.
2: A co robiłeś w Kociszewie?
1: A w Kociszewie też 70 obchodził nasz kolega Andrzej Matusiak.
2: Aha.
1: Też było wspaniale i rodzinnie. A ty, Włodek, gdzie byłeś?
3: A ja byłem, proszę państwa, na Podlasiu. Na Podlasiu pojechałem, bowiem tam się zdarzyło bardzo ważne wydarzenie, czy tak można powiedzieć.
2: 70 czyje?
3: Tak. Nie, no nie, gdzie tam? Więcej nawet. Otóż było to związane z tym, że naukowcy z Podlasia, proszę państwa,
2: myślałem, że Skarpacza,
3: odkryli, że bimber z ziemniaków, który tam produkowany jest masowo, daje dużo więcej radości niż frytki. I pojechałem sprawdzić. Frytki lepsze.
1: A Blackout, Tadeusz Nalepa, ależ to była piękna muzyka. Lepsza niż te twoje frytki.

0: oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, rozkład jazdy świnek trzech na dzisiaj i może na dalszy ciąg w przyszłości.
2: Będzie?
1: Będzie taki, posłucham.
2: Ale świnki się nie rozkładają.
3: To zależy kiedy.
1: O czym wy mówicie do mnie?
2: Mówię o sobie.
1: Aha. I będzie tak. Oko. Ameryki. Dowcipy. Czy jak my to nazywaliśmy za kawałem?
2: Kawały.
1: Będą przygotowane przez Krzysia piosenki. I będzie co jeszcze? No i nowy fragment, o którym powie teraz Krzysztof.
2: Bo to jest tak, że często ludzie, przynajmniej w naszym wieku, myślą o tym, czy na pewno poszli dobrą drogą w życiu. Czy wykształcenie, które posiedli, czy praca, którą wykonują, jest tą, którą chcieliby na pewno.
1: Będziemy się dowiadywali.
2: Tak, a może chcieliby co innego robić w życiu.
1: Dowiemy się.
2: Czyli kim byś była, był, gdybyś nie był, była tym, kim jesteś.
1: No fajnie powiedziałeś, muszę to jakoś, jak to mówi młodzież, rozkminić. Próbuj.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Reklama. Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Rozkminiałem.
4: No słucham.
3: To chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, czym człowiek chciał być i dlaczego nie był, albo był i tak dalej, i tak dalej.
4: No to jak tak rozkminiłeś, to powiedz, kim ty byś chciał być.
3: Słuchaj, to jest problem, ale myślę, że chciałem być aktorem.
4: O,
5: to widać.
4: Ale kukiełkowym?
3: Może być kukiełkowy. Tak. Nie, chciałem być aktorem, nawet poszedłem na takie wstępne przesłuchanie do słynnej pani Romy i... No i powiedziała, że się do tego nie nadaje. I już. I po bólu. Nie, ale po czym zostałem aktorem. Krzysiek zna moje świetne role, już się śmieje. Wystąpiłem w takim serialu, nie pamiętam tytułu, ale to była scena, gdzie miałem lekcję tańca.
4: Byłeś prawie jak John Travolta, a już na pewno lepszy od Patricka Swayze.
3: Wiesz co? Po prostu tak mnie bolała noga, że miałem jakiś skurcz, że nie mogłem tańczyć.
4: Panowie, na tylnym planie, na drugim planie, a na trzecim planie tańczył ze swoją rówieśniczką, która też bardzo się męczyła w tym tańcu.
3: No, tak było. Także ja się nie nadaję na aktorstwa. Nie nadaję.
5: Nie, nadajesz się.
3: Nie.
5: Ja ci mówię, że się nadajesz.
3: Dobrze, panowie, będziemy sprawdzali innych jeszcze, tak?
4: Słuchajcie, to zatańczcie. Zatańcz, Wojtek, w takim razie do piosenki.
3: No, już mówiłem, że nie umiem.
4: Ale spróbuj.
5: Szkoda, że telewizji nie ma.
4: 75. rok, Eurowizja, Sztokholm, zespół holenderski. No i...
3: Dinga dong.
4: Tak.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, widzę, że już grzebiecie w telefonach, czyli przygotowujecie się do... Do czego?
2: Do kawałów.
1: Do kawału. Ty jesteś gotów?
2: Ja nie.
1: No to się przygotowuj, tylko szybko.
2: Dobrze.
1: Krzysiu, zaczynaj.
2: Jak nazywa się europejski geniusz?
1: Nie wiem.
2: Eugeniusz.
1: No dobra.
2: Ty masz? A ja tak mam. Oczywiście, uwaga, znalazłem. Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię.
1: No to prawda. No. Ja też mam taki ze szkoły. Jasiu wrócił ze szkoły. Mama pyta, jaki przedmiot ci się najbardziej podoba w szkole? Dzwonek, mamusiu.
2: No brawo. A ja to robię klamerkę. Zacząłem i zamykam. Osoba nadmiernie ufająca ludziom. Kto to?
1: Szewczyk.
2: Ufa Ludek.
1: Ufa Ludek.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
13: Została ostatnia reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: No to Krzysiu, zrewanżuj się teraz. Ja powiedziałem to skomplikowane, co ja tam chciałem być, a nie i tak dalej. A ty?
3: Ach, kim ja nie chciałem być? Oczywiście jako dziecko to chciałem być strażakiem.
2: A to ja też, to prawda, tak głupszy.
3: Nie, każdy chłopak. A potem chciałem być weterynarzem.
2: Też.
3: Też chciałem być weterynarzem.
2: Ja nie.
3: A jeszcze potem, ponieważ już jak byłem w ogólniaku, w liceum, to już Polska wtedy była takim zamkniętym krajem, szaro, buro. A ja chciałem pływać. W związku z tym...
2: To marynarz czy nurek?
3: Na statku. I dlatego wybrałem szkołę w Sopocie. Chciałem być ochmistrzem, czyli takim szefem na statku.
2: I taki intendent taki.
3: No, no tak, tak.
2: Dostarczaj.
4: Bo jeśli można sobie tam przy okazji z kuchni zwinąć.
3: Biznesmen na okręcie, no, który pływa po świecie, który dba o załogę, który no, ma wiele różnych znajomości w różnych portach, jak to marynarze miewają.
2: No i co, dlaczego nie zostałeś tym ochmistrzem?
3: No bo zobaczyłem kiedyś, jak dorabiałem na uczelni wieczorami przy rozładunku statków, jak wracają tacy marynarze z rejsu. Stoi na przykład żona z dziećmi, on idzie, zapuścił brodę, bo nie było go pół roku. Tak się mijają i się nie poznają.
2: O,
3: i to takie wydało mi się smutne, niefajne. Pomyślałem, nie, to ja nie chcę być marynarzem, ja jednak wolę na lądzie, ja wolę jednak mieć za kumpli Włodka i Wojtka i pracować w Radiu Pogoda.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring

0: autopromocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Za chwilę, proszę Państwa, godzina 15. A jeżeli będzie godzina 15, to będą wiadomości. Proszę Państwa, będzie prognoza pogody i oczywiście ciągle trzy świnki.
2: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier.

0: Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Załański powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buzkowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
1: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
0: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.
4: Świnki 3, świnki 3, świnki 3. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
5: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszego programu, programu Świnki 3 w Radiu Pogoda.
6: Włodek powinien zeznać w sprawie, kim chciałby być, gdyby nie był tym, czym i tak dalej.
7: Nie, no co ty, to trzeba mieć dużo czasu na to. A ja mam króciutką informację dla Was. Patrzę na Wojtka. Smutny jakiś. No. Patrzę na Krzyśka. Też mina nie tęga. To ja mam dla Was informację, która pozwoli Wam fantastycznie, Wam na pewno, ale i ludziom wokół Was przeżyć. Uwaga. Pewien bardzo znany człowiek powiedział takie zdanie i ono zostało zapisane. Nie powiem kto, bo to ksiądz, więc dzieci mnie zaraz ganiali. Tylko się nie martw. Przez cały dzień się martwisz. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem.
5: No dobrze, ale o co chodzi?
6: Zacznij się martwić.
7: Zacznij się martwić? Nie, w ogóle się nie martw. Ale za godzinkę na czas rano stajesz i pomartwisz się do śniadania, a po śniadaniu jesteś kwitnący.
5: Łodziu, co robiłeś 66 lat temu?
7: O, proszę pana, to jadłem lody.
5: One również lubiły lody.
7: Które?
5: No, dziewczyny, 3 koleżanki ze szkoły.
7: Te, które z nami lubiły lodów.
5: 4, a zespół The Chiffons. Żeńska grupa wokalna. I tak jedząc
6: francuskiej
5: śpiewam.

0: Jajka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, inspektor Oko wrócił z wakacji i od razu oczywiście ma sprawę do załatwienia.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks wszedł do gabinetu inspektora Oko.
4: Szefie, ta sąsiadka, z którą gadałem, mówi, że tych trzech, co zatrzymaliśmy, jeden jest jakiś dziwny, bo nigdy w życiu nie skłamał. Prawdę mówi cały czas, a pozostali zawsze kłamią jak najęci.
1: No to rzeczywiście dziwne.
3: Mruknął Oko.
1: Dawaj ich tu po kolei, jeszcze raz ich przesłucham.
3: Sprawa dotyczyła wybicia szyby w samochodzie zaparkowanym na płatnym parkingu w centrum miasta. Samochód należał do inspektora Ucho, dobrego kolegi inspektora Oko. Zatrzymano trzech podejrzanych: Banie, Głąba i Jojo, znanych w okolicy złodziejaszków. Pierwszego podejrzanego, Banie, Koks wprowadził do gabinetu.
1: Panie Bania, radziłbym panu, aby powiedział pan, kto wybił szybę.
5: Głąb to zrobił, panie inspektorze.
3: Kolejni przesłuchiwani powiedzieli. Głąb.
6: To Bania.
3: Jojo.
6: Słowo daję, to zrobił Bania.
3: Inspektor pokiwał głową, westchnął i powiedział do Koksa.
1: No i co powiesz, Koks?
4: Nie mam pojęcia, inspektorze.
1: A ja mam.
3: Kto wybił szybę w samochodzie inspektora Ucho?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Proszę Państwa, no i oczywiście odpowiemy na to pytanie, kto wybił szybę w samochodzie według inspektora Oko, pod koniec programu.
4: Może coś o miłości?
1: Może być.
5: O, nareszcie.
4: Ale miłości ze szkolnych lat.
5: Oczywiście, one były najgorętsze.

0: Jajka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, wracamy do limeryków. Dzisiaj nie będzie żadnego rozwiązania, bo nie było zagadki limerykowej, ale będzie nowe zadanie do wykonania. Pierwsze dwie linijki brzmią tak. Pewnym artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. Prosimy o dopisanie limeryka, czyli jeszcze trzy linijki, tak żeby trzecia się z czwartą rymowała, a piąta z pierwszą albo z drugą. Świnki3@radiopogoda.pl. Tam na mailu czekamy na wasze limeryki.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Radio Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
1: Świnki 3
0: w Radiu Pogoda.
2: Włodek, czy jesteś gotowy?
3: Zawsze.
2: Dobrze, na wszystko?
3: Na prawie.
2: To w takim razie powiedz państwu, powiedz nam, kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś?
3: Już wiem. Przypomniałem sobie, zawsze chciałem tym być. Kiedyś wam mówiłem o tym, że byłem u pani profesor Trombini-Kazuro, pamiętacie? Miałem być fortepianistą, ale nie miałem talentu. Ale tak naprawdę to chciałem być dyrygentem. Słuchajcie, ostatnio oglądałem fantastyczny koncert telewizji Abbado. Claudio Abbado dyrygował, jak sobie popatrzyłem na jego ręce, na jego charyzmatyczne spojrzenie. I cała masa ludzi robi to, czego on chce.
2: A co byś ty zrobił, rozpoczynając koncert w filharmonii?
3: Przede wszystkim bym się uśmiechnął. Nawet wtedy, tak jak wczoraj słuchałem, rekwiem, proszę państwa, Verdiego. Smutna sprawa niby, nie? Ale w gruncie rzeczy uśmiech rozbija wszystko.
2: Ale uśmiechnąłbyś się w garderobie, czy...?
3: Nie, ja się uśmiecham do ludzi, proszę pana.
2: Czyli?
3: Na razie do siebie.
4: Przepraszam, że przerwałem, przepraszam.
2: Przepraszam.
3: No, słyszę.
4: Jak będzie okazja,
3: to co?
4: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
3: Dobra, ale
4: i
3: bez
4: to
3: fraku.
4: Nagramy.
3: Frak jest dzisiaj już niemodny, już.
4: Ale
3: nie.
4: Dlaczego bez fraku?
3: No bo już nie występują dyrygenci we fraku.
4: Ale ty jesteś nie najmłodszy, więc w starym stylu. Tego... Jako dyrygent wystąpisz.
3: Nie brałem.
4: Będziesz miał batut i będziesz dyrygował. A my to nagramy i puścimy na antenę.
3: Tego pod uwagę, wyobrażacie sobie takiego konusa jak ja we fraku?
2: A próbę zrobimy tutaj przed radiem, na parkingu.
4: No.
2: Każdy z samochodów to będzie osobny muzyk.
3: Zapytaj się pani dyrektor, czy pozwoli.
4: By się pytał?
2: Parking niepłatny.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, a za tydzień, w sobotę, dokładnie o tej porze, od 14 do 16, Świnki 3,
2: czyli my,
1: pobiegną na wypas.
2: Tak. Dokąd będziemy biegli?
1: Na Świeżaka, pod Pałac Kultury.
2: O, a tam coś będzie na pewno, jak my tam mamy być. Co tam ma być, Krzysztofie?
1: No, tam ma być... No, my mamy być.
2: No właśnie. Proszę Państwa, zapraszamy od 14 do 16. Tam strefa jakaś koncertowa podobno ma być i tak dalej, i tak dalej.
3: I Krzysztof będzie śpiewał.
1: No, a ty będziesz tańczył.
3: I dyrygował. Nie, Wojtek będzie tańczył.
2: A ty będziesz dyrygował.
3: A ja będę dyrygował.
2: Czekamy na Państwa na warszawskich dniach seniora pod Pałacem Kultury.
1: Wodek będzie podwójnym seniorem.
3: Nie dożyję. Nie, nic nie mówię. Nic nie mówię.
2: Będą pozostali, którzy tutaj się przyczyniają do powstawania Radia Pogoda też.
1: Przyjadą goście z Lublina.
2: Kto?
1: Budka Suflera.
2: O, jak fajnie. I będzie można potańczyć.
1: Jasne.
2: No to w ogóle szał. 12 o godzinie 14 zaczynamy. My.
1: Już Was zapraszam do tańca.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Zięba.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
20: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
22: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
21: Znacie, Frosta kupiłeś?
22: Prościej się nie da.
23: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
1: Została ostatnia reklama.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Ponieważ musimy się już...
2: Nie zaczynaj
1: słowa od ponieważ, proszę cię.
2: Dlaczego?
1: A od więc od, mogę?
2: Nie.
1: To ja się pozwolę na
2: więc. Od więc zacznij.
3: Jakby tego.
1: Jakby, o właśnie, jakby tego, więc ponieważ mamy kończyć, bo to już jest czas niedługo, muszę państwu powiedzieć rozwiązania zagadki kryminalnej. Otóż głąb to w samochodzie wybił szybę, a tylko Bania mówił prawdę.
2: A mówiłem, że głąb? Iż.
1: No ale to tak na intuicyjnie.
2: Nie, jestem wybitnym, proszę pana.
1: Aha, rozumiem. Jeszcze pewny artystą sztuczna zawładnęła inteligencja sztuczna. To jest limeryk, który trzeba dopisać i wysłać do nas adres świnki3@radiopogoda.pl.
3: The Three Degrees, czyli trzy dziewczyny z Filadelfii zaśpiewają o tym, że nie ma go, że on odszedł i tęsknią i zastanawiają się w refrenie, kiedy znów go zobaczą.
1: Do my. Usłyszenia, właśnie do zobaczenia.
3: A my zobaczymy, usłyszymy się i zobaczymy.
2: Ale słuchajcie, zanim się rozejdziemy, słowo jeszcze tylko ja. Otóż słuchajcie, mam dobrą informację.
1: Nie.
2: Tak, opublikowano to w internecie, że sztuczna inteligencja nie zastąpi, panie Wojtku,
1: sztucznej głupoty.
2: Braku inteligencji.
1: No właśnie, tak myślałem. To jacyś wybitni naukowcy to wymyślili.
3: Dziękujemy państwu.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: I do zobaczenia.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
2: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: Zaraz wracam.
4: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
4: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy

0: pierwszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
1: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
0: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
1: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie, tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Została ostatnia reklama.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Życzenia, gorące życzenia. Proszę Państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Została ostatnia reklama.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz? Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
12: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
10: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Pierwotnie

0: przymusu podniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni, w centrum do 20, na krańcach południowych do 22-23 stopni miejscami.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tutaj szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Została ostatnia reklama.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

0: teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
3: Reklama.
2: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.00.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
18: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
2: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
19: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
20: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
21: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
19: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
20: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
19: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
20: Macie już nocleg zarezerwowany?
19: Oczywiście, że tak.
20: Na długi pobyt?
19: 4 dni.
20: Można pochodzić.
19: Jak najbardziej.
2: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
3: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
2: Jutro zachmurzenie duże, zwiększenie.

Tymi przejaśnieniami po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podgórzu Karpackim około 15.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Reklama.

0: Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę. Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego, teraz odwołało alerty. Ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
8: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
7: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
9: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.

wujek Leon z punktu kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty se.

0: że raz dano zraz
1: przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
3: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk. A breathless drive on a downtown street.

0: jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę.
7: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
11: masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.

0: 1 złotych 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
9: To warto wiedzieć.
10: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby... No właśnie, nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obróz wielkim tabu.
8: No właśnie, o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
10: Dokładnie tak. I właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to, luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
8: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
10: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy taką przestrzeń, w której po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić.

0: to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
1: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
0: Tak, to są, dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga. Na pewno nie być w tym samemu.
1: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
0: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
1: Po prostu z drugą połówką.
0: Dokładnie, z drugą połówką. Czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
1: Ta pomoc jest bezpłatna?
0: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, a też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
1: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
0: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki.
1: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
2: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek setek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino Gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać, spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
3: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Gręda, szefowa resortu zdrowia.
6: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
5: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSOM.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
5: Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
7: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
5: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palniarnię. Przejdzie renowację. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów. Przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
8: O. 4 lata to wie pan w naszym a wieku, to jest długo.
9: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
5: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
4: To warto wiedzieć.
1: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
11: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne. O tym można się przekonać 14 września. Ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału. Poznański Festiwal Kryminału Granda także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
11: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy. Ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
11: Nieuchronnie się zbliża. Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami, ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial i myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru 8 dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
12: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal. festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły iść zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan Lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Cantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Cantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Cantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr 8 dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
4: Zmieniamy temat.
1: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
13: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Mercus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ecovia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycja Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
14: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
15: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
4: Zdrowy Poznanie.
15: W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę, zajrzymy na winogrady.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rychlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
14: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka m.in. kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
14: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowaną z fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla was ciekawe koncerty i tutaj możecie państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
14: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
16: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja senioralnych Poznań, która już 26 września.
4: Wkrótce!
16: Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa i wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać strefa zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskiej, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspomniałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu. I rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
16: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
4: Aktywnie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
17: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
18: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i tak także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. Ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września. Wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu. W zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, Wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
19: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
19: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
19: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i przy Brodzinie.
20: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
21: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Ruszył nowy sezon, a ze mną
22: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli świat jak zielnik. Czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
22: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk. Wystąpi między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu, na przełomie jeszcze lata i już jesieni, i dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
22: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
22: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: To może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
22: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronawirusa. Nowego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo jest tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W poznańskim zamku koncerty, w poznańskim zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
22: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
22: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
22: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z poznańskiego zamku.
22: Warto dodać, że właśnie zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności, i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
22: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
22: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
22: Dziękuję i zapraszam do poznańskiego zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
0: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnię Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
20: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.

0: Poznań 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
2: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskich, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, które jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
1: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
2: Muzeum na Jeżycach, na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i nie wie,

0: Wiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
0: Nieuchronnie się zbliża, ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
1: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdę opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
2: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada i będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajd, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły i zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie, no skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
1: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr 8 dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Merkus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi, w tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
1: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zajrzymy na poznańską wildę, a dokładnie do stowarzyszenia ZUPA na Głównym przy ulicy Przemysłowej. Ze mną dziś
5: Wioleta Bogusz, Stowarzyszenie ZU Pana Głównym, przewodnicząca stowarzyszenia. Stowarzyszenie ZU Pana Głównym działa od 2017 roku. Wtedy 14 października po raz pierwszy wyszliśmy z termosem zupy do osób potrzebujących.
4: Życie w mieście.
5: Tak niezmiennie w każdą sobotę wolontariusze stowarzyszenia przygotowują posiłek dla osób w kryzysie bezdomności i osób ubogich, którzy żyją na terenie miasta Poznania. Wtedy wydajemy posiłek, udzielamy pomocy medycznej, robimy zapisy na dedykowane paczki, pomagamy. Jesteśmy dla tych, którzy są w różnych kryzysach życiowych. Później we wtorek w naszej siedzibie przyjmujemy osoby, które są gotowe na otrzymanie wsparcia i wyjście z tego kryzysu. Mamy też tam wtedy świetlice dla pań, gdzie pani w bezpiecznych warunkach mogą się wykąpać, wyprać swoje rzeczy, zjeść wspólnie śniadanie, wypożyczyć książkę, skorzystać z telefonu i internetu.
1: A kiedy narodził się taki pomysł, by stworzyć to miejsce?
5: Zupy tak naprawdę rozlewały się po całym kraju. Był to taki okres kilka dobrych lat temu, kiedy pojawiły się w przestrzeni publicznej zupy w różnych miejscach.
4: Historia, którą warto poznać.
5: I wtedy pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie Poznań? Że Poznań jest też taką aglomeracją, gdzie osób w kryzysie bezdomności i w różnych kryzysach ubóstwa na pewno jest sporo i po prostu stwierdziliśmy z grupą przyjaciół, że spróbujemy do tych ludzi wejść. Natomiast nigdy zupy nie traktowaliśmy jako takiego początku i końca. Zupa zawsze dla nas była pretekstem do spotkania człowieka w potrzebie, wybudowania z nim relacji i czekania na to, że ktoś któregoś dnia przyjdzie i powie: słuchaj, pomóż mi.
1: Początki nie były łatwe.
5: No nie, początki nie były łatwe i jak sobie teraz tak myślę przez pryzmat tego czasu, to nie wiem, czy drugi raz bym się porwała na takie działanie, ponieważ byliśmy grupą nieformalną przez parę miesięcy, nie byliśmy stowarzyszeniem, byliśmy tak naprawdę kimś, komu nie do końca można było zaufać, bo nie było wiadomo, kto to jest, co to jest. Tym bardziej, że my jako organizatorzy nie pochodzimy z Poznania. Sprowadziliśmy się tu kilkadziesiąt lat temu, co prawda już teraz, ale jak gdyby nie mieliśmy takich relacji związanych ze studiami, związanymi ze szkołą średnią, więc taka nasza grupa znajomych nie była zbyt wielka i zaczynaliśmy gotować u nas w domu. Czyli u nas w domu, do naszego domu przychodzili wolontariusze, mieliśmy tak naprawdę sobotę i niedzielę z zupą, bo w sobotę gotowaliśmy, wychodziliśmy, najpierw gotowaliśmy na zwykłej kuchence gazowej, potem gotowaliśmy na ganku, potem jak w grudniu stwierdziliśmy, że tak naprawdę cała okolica jest ogrzana, a zupy jak nie było, tak nie ma, to stwierdziliśmy, że to już czas, żeby tą zupę po prostu wynieść z domu. Wynajęliśmy od ZKZL-u lokal do gruntownego remontu i tak naprawdę bez grosza przy duszy zaczęliśmy ten lokal ze wsparciem społecznym remontować. Tak od kilku lat jesteśmy na poznańskiej Wildzie.
1: Pamięta pani, jaka to była zupa, jaka była pierwsza zupa ugotowana dla potrzebujących?
5: Tak, pamiętam, była to zupa gulaszowa, taka, którą bardzo rzadko dostają i tak naprawdę te nasze zupy, zawsze staramy się, żeby to były domowe. Jak gdyby clue tego wszystkiego jest to, że wolontariusze zawsze po przygotowaniu tej zupy siadają do wspólnego posiłku i ją jedzą. Czyli jest to posiłek, który z całą przyjemnością jemy sami i jak gdyby mamy przeświadczenie, że to, co dajemy ludziom, jest tak naprawdę najlepsze.
1: Gulaszowa wymaga sporo pracy.
5: Tak, wymaga sporo pracy, wymaga sporo produktów, drogich produktów, więc jest to zupa, która nadal gości u nas, ale gości rzadko, wtedy kiedy naprawdę mamy sponsora, który jest w stanie nam zasponsorować zakup tych produktów.
1: Ale jaka radość później, prawda, gdy można otrzymać taką gorącą zupę, treściwą zupę.
5: Bardzo często słyszymy, że jest to pierwszy posiłek tego dnia, że jest czasami to pierwszy posiłek gorący w ciągu tygodnia, natomiast cieszy nas bardzo, kiedy słyszymy, że tak naprawdę są to takie zupy, których by się nie powstydziła najlepsza restauracja w naszym kraju.
1: Powiedzmy, że gotujecie na poznańskiej Wildzie, ale wyjaśnijmy słuchaczom, jak to wygląda w praktyce. Wszystko jest przygotowywane tutaj przy Przemysłowej i później trafia na Dworzec Zachodni, dokładnie na przystanek PST.
5: To jest tak, że jeżeli chodzi o zupę, to jest cała logistyka. To nie jest tak, że to można po prostu sobie wejść do kuchni i ugotować. Wiadomo, że my nie mamy żadnych dofinansowań ani z budżetu państwa, ani z budżetu miasta na przygotowanie posiłków, więc jak gdyby klucz wszystkiego jest to, żeby mieć pieniądze na to, żeby te produkty kupić. My nie korzystamy z jakichś gotowych rzeczy, więc są to tak naprawdę produkty świeżo zakupione, świeże warzywa, świeże mięso. Mamy od lat sponsorów na mięso i na pieczywo, natomiast wszystkie pozostałe rzeczy do przygotowania i zupy, i zrobienia kanapek, i kawy, i herbaty, i zimnych napojów w lecie, są na to potrzebne pieniądze, które musimy skądś pozyskać. I mamy bardzo duże wsparcie społeczne i bardzo dziękujemy Poznaniakom nie tylko za to, że od wielu lat tak naprawdę dzięki nim możemy nadal funkcjonować, ale mam też coraz więcej wolontariatów firmowych, które się angażują w to, żeby z nami przygotować ten posiłek i jak gdyby wtedy oni przeznaczają swoje fundusze na to, żeby te zakupy zrobić.
1: Działacie przez cały rok?
5: Działamy przez cały rok, niezależnie od pory roku, niezależnie od świąt, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Działaliśmy w czasie pandemii, byliśmy jedną z nielicznych organizacji, które ani razu nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie wyszli z posiłkiem do osób potrzebujących. Były różne zamysły, różne formy wydawania tego posiłku, ale zawsze w tą sobotę byliśmy.
1: Udaje się to zrobić oczywiście dzięki wolontariuszom.
5: Tak, dzięki wolontariuszom. Przygotowanie posiłku jest akcją całkowicie wolontaryjną. W żaden sposób nie finansujemy tam pracowników. Po prostu przychodzą wolontariusze i przygotowują z nami posiłek. Zaczynamy o godzinie 13.
4: To warto wiedzieć.
5: Mamy takie 3 godziny na to, żeby przygotować 100 litrów zupy, prawie 200 kanapek, kilkadziesiąt litrów kawy, herbaty, poporcjować ciasta, które dostajemy od fajnych ludzi z miasta. I wtedy o godzinie 17.15 wyjeżdżamy na przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni i wyjeżdżając ze zakrętu widzimy dużą kolejkę osób, które czekają na to, żeby zjeść posiłek. Czasami czekają tam już od kilku godzin na ławkach. Posiłek przygotowujemy 3 godziny, a wydajemy pół.
1: Ale powróćmy jeszcze do słodkiego tematu, bo padło hasło tutaj ciasta. O co chodzi z tymi ciastami?
5: Mamy taką akcję, która jest szczególnie istotna w pierwszą sobotę miesiąca. To jest akcja o ciasta. Prosimy ludzi z miasta i wtedy prosimy poznaniaków o to, żeby do naszej siedziby przynosili swoje wypieki tak naprawdę, żeby zostali wolontariuszami we własnej kuchni. Przynieśli do nas ciasta, my te ciasta poporcjujemy i wydajemy wtedy razem z kawą i herbatą osobom, które korzystają z naszego wsparcia żywnościowego.
1: Powiedzmy też, że z pomocy korzystają nie tylko bezdomni, osoby bez dachu nad głową.
5: Tak, tutaj jeżeli chodzi o to, komu my pomagamy, to pomagamy każdemu, kto stanie w kolejce. Nie sprawdzamy, nie weryfikujemy. Czasami nasz pracownik socjalny podchodzi do osób, które wydaje mu się, że są pierwszy raz i rozmawia, dlaczego muszą z takiej formy wsparcia korzystać. Natomiast gro naszych podopiecznych to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, emeryci, renciści, osoby, którym tak naprawdę po opłaceniu rachunków nie wystarcza na to, żeby godziwie zjeść.
1: Powróćmy jeszcze do wolontariuszy. W jaki sposób można się zgłosić i kto w ogóle może zostać wolontariuszem?
5: Nasza pomoc jest wszechstronna, bo jak gdyby posiłek jest takim kluczowym i pierwszą taką naszą pomocą i drogą wyjścia do osób, które potrzebują wsparcia, więc potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13, kończymy o 16 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą, tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do zrobienia paczek w niedzielę, bo co 2 tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny, natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy 2 godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę Zupa na Głównym, najlepsi z najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
1: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
5: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
1: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
5: Znaczy najprościej jest albo do mnie zadzwonić, jeżeli się wpiszę w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt. Na stronie, na Facebooku mamy swój profil, więc tam też można się zgłosić i wtedy ja poprowadzę krok po kroku, jak to zrobić, żeby tym wolontariuszem zostać. Na pewno trzeba wypełnić ankietę, bo bywa czasami tak, że naprawdę zgłaszają się super specjaliści, bo czasami jest tak, że ktoś obiera ziemniaki, a okazuje się, że na przykład jest lekarzem psychiatrą i okazuje się, że to jest specjalista, którego tak naprawdę w obieraniu ziemniaków ktoś może zastąpić, natomiast jest jak gdyby kluczowy do tego, żeby wspierać osoby, którym pomagamy.
1: To na koniec raz jeszcze przypomnijmy, kto chciałby się zgłosić, w jaki sposób to zrobić i gdzie.
5: Najlepiej zadzwonić do mnie 730 103 265 lub zgłosić się przez stronę facebookową i ja w odpowiedzi powiem, co należy zrobić, żeby zostać naszym wolontariuszem.
1: Do czego oczywiście zachęcamy, do tego pomagania, bo ta pomoc w Poznaniu jest potrzebna. Na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
5: Violeta Bogusz, Stowarzyszenie Zupa na Głównym.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Sporo na naszej antenie mówiliśmy o pomaganiu. Pozwolicie, to teraz również powiem o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie prosto z Poznania i trafia bardzo daleko.
6: Stowarzyszenie dla Świata powstało w Poznaniu z potrzeby serca ludzi, którzy są związani z Afryką, z pomocą krajom globalnego południa.
4: To warto wiedzieć.
6: Założycielami stowarzyszenia byli lekarze, którzy wielokrotnie wyjeżdżali na misje medyczne. Wiedzą, jak bardzo na miejscu ta pomoc jest tam potrzebna. Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata. Naszym głównym założeniem jest pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu się. Wobec tego Stowarzyszenie dla Świata pomaga w kształceniu dzieci z krajów afrykańskich, w kształceniu, ale również dożywianiu. Każdego dnia dzięki Stowarzyszeniu dla Świata blisko 3000 dzieci otrzymuje posiłki, co daje rocznie ilość około 1 000 000 posiłków, wyobraźmy to sobie, ale dzięki tym posiłkom, które bardzo często są jedynymi posiłkami, które dzieci jedzą w ciągu dnia, a jedzą je w szkole. Dzięki tym posiłkom mogą się skupić na lekcjach. Jeśli zna się trochę specyfikę afrykańskich krajów, to też te posiłki zachęcają dzieci do chodzenia do szkoły.
4: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
1: Z pewnością można o Was przeczytać w internecie, znaleźć wszelkich informacji, ale można też przyjść do Centrum Poznania.
6: Tak jest. My poszukujemy przez cały czas wolontariuszy, którzy są w stanie przychodzić do nas, pomagać. Warto też do nas zadzwonić, zapytać, czy aktualnie prowadzimy jakąś zbiórkę, bo bardzo często, nie wspomniałam o tym, ale wysyłamy również wolontariuszy medycznych, którzy wyjeżdżają do Afryki, aby nieść tam pomoc i bardzo często tym wyprawom można pomóc właśnie przynosząc, czy to artykuły medyczne, czy okulary, czy też inne potrzebne rzeczy, więc dzwońcie Państwo, przychodźcie do nas, odwiedzajcie nas, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła i apelowała
6: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Kramarskiej 32, niedaleko Starego Rynku.
4: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
7: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
1: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
8: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
1: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady. Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
7: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 tego roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
1: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
7: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowane planowaną z Fundacją EduTeamo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
9: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Senioralnych Poznań, która już 26 września. Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów, najlepszy przyjaciel seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa. I wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskich, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspomniałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Miele Żeńskiego.
9: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Miele Żeńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
10: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Tępińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. tygodnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
11: Czyli MPSZOK, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może i nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września. Wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, jakby w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
12: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. Dlatego też te samochody w ostatnim czasie były priorytetem, jeżeli chodzi o nasze zakupy. I to zrealizowaliśmy. Mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
12: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
12: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Buk, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i Przybrodzinie.
4: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta.
13: Aktywnie w Poznaniu.
1: Już teraz coś dla cyklistów. Zachęcam do wysłuchania dłuższej rozmowy. Odnoszę wrażenie, że poznaniacy, poznanianki coraz chętniej wsiadają na dwa kółka i tak przemierzają przez nasze miasto.
14: No widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Draniszewski, Rowerowy Poznań. Oczywiście, zimą trochę mniej, latem trochę więcej, to jest oczywiście naturalne w każdym mieście. Natomiast no, rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
1: A jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
14: No my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się mosty berdychowskie. Co ciekawe, to nie są przejazdy tylko rekreacyjne, ale również dla wielu osób to jest droga do szkoły, do pracy. I tam no liczymy nawet, że wiele dni to jest ponad 3000 przejazdów przez mosty berdychowskie w jedną, w drugą stronę. No oczywiście od wielu lat już trasa rowerowa, trasa grunwaldzka jest również w takim topie i tam również mamy średnio w dzień taki roboczy ponad 2000 przejazdów. Też czasem sięga i 2500 i 3000. Również oddana do użytku trasa solna stała się taką trasą dla wielu poznaniaków codzienną, bo to widzimy również, że właśnie od poniedziałku do piątku takie typowe szczyty poranny, popołudniowy, to wszystko z tych danych da się wyczytać i my to rzeczywiście analizujemy.
1: Oczywiście pan przez cały rok niezmiennie jeździ po Poznaniu na rowerze.
14: Oczywiście przez cały rok. W zasadzie tych dni, kiedy nie jeżdżę, kiedy wybieram inny środek transportu, jest bardzo mało. Natomiast no, czy to zima, czy to lato, oczywiście rowerem jest szybko, przyjemnie. Nawet jeżeli pada śnieg, to tych dni ze śniegiem mamy w Poznaniu zaledwie kilka. Jeśli mamy dni upalne, no też jazda na rowerze fajnie się sprawdza, bo jednak ten czynnik chłodzący wiatru, jak to się mówi, jest spory, także na rowerze nigdy nie jest tak ciepło, jak na przykład w komunikacji miejskiej. Ja jeżdżę codziennie.
1: Czyli można przez 12 miesięcy. A co jeśli mamy jakieś bagaże?
14: No ja akurat używam rowerowych sakiew, gdzie rzeczywiście mieści mi się to, co na co dzień potrzebuję, czyli bagażnik w rowerze miejskim sprawdza się bardzo dobrze, na to sobie montujemy sakwy, do tego wkładamy torbę, drugie śniadanie, komputer, cokolwiek tam potrzebujemy. Jest to o tyle fajne, że no nie obciąża nam to nawet przy dłuższej trasie pleców, ramion, także polecam. Rzeczywiście, jeżeli mamy więcej do przewiezienia, również wszelkiego rodzaju bagażniki, czy to właśnie bagażnik taki nad tylnym kołem, czy bagażnik nad przednim kołem z koszykiem, świetnie się sprawdza. A jeżeli rzeczywiście mamy sporo tego towaru na co dzień do przewiezienia, no to warto na pewno pomyśleć o takim rowerze jak rower cargo, który ma dużą skrzynię transportową i rzeczywiście no, znamy firmy na przykład drobnych rzemieślników, którzy wożą ze sobą sprzęt nawet budowlany takimi rowerami. Rzeczywiście w Europie jest to bardzo popularne, w Polsce coraz bardziej. Na ulicach Poznania sporo już takich rowerów cargo widzimy. Tak samo nadają się świetnie do przewozu chociażby dzieci.
1: Co zresztą widać na ulicach naszego miasta. A teraz zapytam o bezpieczeństwo. Właśnie, mamy rower, ale pamiętać musimy też o odpowiednim wyposażeniu. I to nieważne, czy mamy wiosnę, lato, jesień, zimę.
14: Tak, rower musi być wyposażony w kilka podstawowych rzeczy. To wyposażenie oczywiście możemy sobie jeszcze rozszerzać, modyfikować o takie elementy, które gdzieś tam dodatkowo nam to bezpieczeństwo podnoszą, ale pamiętajmy, że o każdej porze dnia, nocy i o każdej porze roku musimy mieć zamontowany między innymi tylny odblask.
13: To warto wiedzieć.
14: Światła, pamiętajmy, że no, zimą używamy ich częściej, latem rzadziej, ale one powinny być również sprawne, bo to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki element naszego bezpieczeństwa. Nie będziemy bezpieczni, jeżeli nie będziemy na drodze widziani, a więc po zmroku przednie białe światło, tylne światło czerwone. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli to jest światło na baterie. Woźmy ze sobą zapasowe baterie, bo zawsze może się zdarzyć, że akurat po dłuższym nieużywaniu to światło przestanie na przykład działać. Ja przez wiele lat jeździłem rowerem z lusterkiem. To nie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, ale rzeczywiście, szczególnie dla osób, które nie do końca pewnie czują się w tym ruchu miejskim, to jest bardzo fajny element wyposażenia roweru, który pomaga nam, no wiemy, co się dzieje przed nami na rowerze, ale też nie musimy się obracać, jeżeli chcemy skręcić i rzeczywiście obejrzeć się za siebie, co jest za nami. To lusterko nam daje takie lepsze pojęcie o tym, jak ten ruch wokół nas się kształtuje.
1: A teraz zapytam o trasy, o ulubione pana trasy tutaj w Poznaniu, gdzie jest najładniej, najbezpieczniej, gdzie warto po prostu się wybrać.
14: Poznań moim zdaniem generalnie jest stworzony do jazdy rowerem. To jest miasto jednak płaskie. Mamy oczywiście trochę przewyższeń, podjazd z Wartostrady do centrum, to no, trochę musimy tam rzeczywiście włożyć siły, bo centrum jest położone jednak wyżej. To zresztą bardzo fajnie widać, jeżeli ktoś zaczyna jeździć rowerem, nagle dostrzega, że Poznań no, nie jest takim zupełnie płaskim miastem, chociaż w porównaniu do innych miast również w Polsce, takich jak na przykład Kraków, no to jednak mamy to szczęście i tych przewyższeń u nas aż tak dużo nie ma. Natomiast Poznań ma też bardzo taką specyficzną charakterystykę, to znaczy mamy bardzo fajne tereny, tak zwane kliny zieleni, które zostały przecież zaprojektowane przed wojną i one do dzisiaj spełniają swoją rolę, a więc tak naprawdę w kilka minut ze ścisłego centrum, czy to Wartostradą, która i na północ, i na południe nas prowadzi, czy to na tej osi wschód-zachód, czyli od jezior Rusałka czy Strzeszynek po Maltę.
13: Życie w mieście.
1: Ale rowerzystów nie brakuje również w ścisłym centrum Poznania. Wystarczy wyjść z naszej redakcji na 27 grudnia i tutaj tych rowerzystów no jest sporo.
14: Tak, tutaj akurat macie bardzo fajny dojazd do studio, ponieważ tędy prowadzi trasa rowerowa, jedna z tych głównych tras rowerowych w Poznaniu. W jedną stronę oczywiście przez Stary Rynek, gdzie możemy się już od pewnego czasu cieszyć taką wyremontowaną, gładką nawierzchnią, stamtąd prosto nad Wartę, a w drugą stronę na Jeżyce, również częściowo uspokojonymi ulicami.
1: Pozwoli pan, to jeszcze poruszę jeden temat. Chodzi o zabezpieczenie naszych jednośladów.
14: Tak, rzeczywiście trzeba wyposażyć rower w zabezpieczenie i no tutaj apeluję, żeby to nie było takie najtańsze zabezpieczenie, linka metalowa, bo to jest dla złodzieja bardzo proste w usunięciu. Tak naprawdę w kilka sekund możemy stracić swój rower z oczu.
13: Ważne porady.
14: No warto rzeczywiście pomyśleć o mocniejszym zabezpieczeniu, czy to o łańcuchu, czy to o tak zwanym uloku, a więc takim metalowym pałąku, który bardzo dobrze zabezpiecza nam rower. Przypinajmy rower do, no przede wszystkim do stojaków, tam gdzie one są. Tutaj też rzeczywiście w nie każdym miejscu znajdziemy taki stojak, ale zawsze znajdziemy gdzieś tam jakiś słup czy inną latarnię, gdzie rzeczywiście możemy się przypiąć. Pamiętajmy tylko, żeby przypinać ten rower tak, żeby no, nie utrudniać ruchu innym, czy to pieszym, czy to innym pojazdom. No i właśnie, wracając do tego rodzaju zapięcia, no tutaj nie powiem pewnie niczego odkrywczego, jeśli powiem, że im droższe to zapięcie będzie, tym ono będzie lepsze. No oczywiście dobierzmy je do tego, jaki rower mamy, no bo jeżeli mamy jakiś tam niedrogi rower, który nie jest jakimś tam łakomym kąskiem dla złodzieja, no to możemy tutaj na tym zabezpieczeniu trochę oszczędzić, ale rzeczywiście, jeżeli kupujemy rower za kilka tysięcy, to zainwestujmy w to dobre, sprawdzone, certyfikowane zabezpieczenie, no bo im rower jest droższy, tym dla złodzieja większy wysiłek tak naprawdę będzie opłacalny, żeby ten rower nam ukraść.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a ja przypomnę, że w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościł
14: Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
1: A my tymczasem pozostajemy w klimacie sportowym i nie chodzi tylko o rowery.
15: Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji nie narzekają na brak zainteresowania ze strony poznaniaków. Poznaniacy bardzo się interesują naszą działalnością, odwiedzają nasze obiekty. My te obiekty cały czas budujemy nowe i ta baza sportowo-rekreacyjna się rozszerza.
13: Sport w Poznaniu.
15: mamy bardzo duże zainteresowanie zarówno na pływalniach, na hali sportowej Wilda, która latem działa jako hala do badmintona i rolkowisko, a jesienią i zimą jako lodowisko, także bardzo dużo tutaj chętnych także się pojawia na tych obiektach. Korty tenisowe na Ratajach to jest obiekt, który jest zabukowany, można powiedzieć, przez cały rok od rana do wieczora. Bowling cieszy się bardzo dużą popularnością, także no, poznaniacy tłumnie odwiedzają nasze obiekty.
1: A możemy powiedzieć, jakie sporty cieszą się największą popularnością wśród poznaniaków, które dyscypliny najchętniej uprawiają?
15: Znaczy, no, poznaniacy ogólnie w całym mieście mają bardzo dużo możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin. W Posirze nie wszystkie dyscypliny można uprawiać, natomiast zdecydowanie najpopularniejsze nasze obiekty to pływalnia i oczywiście także korty tenisowe.
4: Aktywnie w Poznaniu.
15: Poznaniacy mogą biegać przez cały rok, mogą biegać nad poznańskimi jeziorami, ale mogą także biegać korzystając z obiektów typowo sportowych, bo nasze dwa boiska z bieżniami lekkoatletycznymi, czy to na Golęcinie, czy to na Śródce, są otwarte i można z nich, jeżeli się to robi indywidualnie, korzystać. Wtedy oczywiście, kiedy nie ma innych treningów, kiedy zawodowcy tam nie trenują. Także widzimy to, że poznaniacy także z tych obiektów korzystają i bardzo nas to cieszy, bo po prostu te nasze obiekty żyją.
1: Mówił nam Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Sportowo nam się zrobiło w tym magazynie. Spacer to też aktywność fizyczna. Zapytałem poznaniaków o ulubione miejsca, gdzie można pospacerować.
16: Stary Rynek na przykład, tam bardzo piękny.
17: Cytadela. Po prostu lubię ten park, mam sentyment od dziecka.
1: O każdej porze roku?
17: Tak, o każdej.
16: No na pewno Cytadela, Park Sołacki, Park Wilsona zdecydowanie.
1: Dlaczego te miejsca akurat pan wymienił?
16: Ponieważ są zadbane, dobrze zaprojektowane i jest tam poczucie bezpieczeństwa.
18: Park Sołacki i jeśli ktoś lubi jakieś ładne kamienice w Pojarzycach. Ponieważ moim zdaniem są to bardzo duże parki, są bardzo ładne i jest co w nich oglądać, bo są na przykład na Cytadeli i najróżniejsze jakieś rośliny i też rzeźby poukrywane, a Park Sołacki jest po prostu też ogromny.
1: Powiedziała pani też o Jeżycach.
18: Tak, no Jeżyce myślę, że są taką ikoną Poznania, dlatego jeśli ktoś chce poznać taki prawdziwy stary Poznań, to powinien się przejść po Jeżycach, bo są bardzo urokliwe te kamienice i te uliczki, także dlatego.
1: Pytam o ulubione miejsca poznaniaków do spacerowania.
19: Stare miasto, no stary rynek i okolice.
20: Poznań jest pięknym miastem, odremontowane, do parków można wchodzić wszędzie.
1: A ulubione pani miejsce?
20: Moje ulubione to jest Dębina, bo mieszkam na osiedlu Dębina i tam jest użytek ekologiczny, po prostu są piękne tereny. Poznaniacy przyjeżdżają z miasta, z centrum do Dębiny i tam są parking, jest leśny, można zaparkować i chodzić do woli.
1: Pani zdaniem to trochę takie płuca miasta Poznania?
20: Myślę, że tak. Myślę i jesteśmy bogaci o to, że mamy to prawie w centrum, bo to jest blisko centrum. Tam są i kaczki, i ptactwo leśne, i zwierzątka, sarenki biegają.
21: Park Sołacki zdecydowanie.
1: A dlaczego Park Sołacki?
21: Długo mieszkałam w tym pobliżu, jest naprawdę piękny.
1: O każdej porze roku?
21: Zdecydowanie o każdej.
22: Na pewno Stary Rynek. No to jest takie pierwsze miejsce, do którego wszyscy tutaj przybywają i robi wrażenie, szczególnie ratusz i Koziołki. Ale też wydaje mi się, że warto zobaczyć dzielnice mniej znane, typu Jeżyce, Wilda, Łazarz. Jeżeli kogoś interesuje chociażby architektura, no to są miejsca niesamowite, które można oglądać, zwiedzać.
1: A co ciekawego jest na poznańskim Łazarzu?
22: Przede wszystkim te niesamowite kamienice z początku XX wieku, z przełomu XIX-XX wieku.
1: Tych miejsc na mapie Poznania jest zdecydowanie więcej. Spacerować warto, a ruch to oczywiście zdrowie.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
6: Radio Pogoda 103

0: sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
1: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Eko Poznań.
1: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
3: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie, z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj, co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, ale będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj po ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie, i kawiarenki naprawcze, mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
1: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
4: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
4: Tak, w wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów,

0: które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
1: Ciekawy Poznań.
0: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów, wchodzących w skład 4F plus R, jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto, tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
2: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
0: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac polokowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tą charakterystyczną, tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem. To jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
2: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
0: To odchodzimy już od tych założeń 4F+R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
2: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję z tą?
0: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
2: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
4: Bartłomiej Banochowicz, Fundacja Reakcja.
5: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
2: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
4: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie?
5: Ruszamy serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
1: To warto wiedzieć.
5: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
2: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
4: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych. Natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
5: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymało krążenie, tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
4: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
4: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
2: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
4: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
2: W jaki sposób można się zapisać?
5: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć. Im później można być ratownikiem.
4: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić? bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
4: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
2: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
5: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś robimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
4: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
2: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do Was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
4: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
2: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
4: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych. Pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
2: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i w wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
4: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
2: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
4: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść. Także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
5: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura. Mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno. A przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie. Więc to może się wydarzyć w każdej temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
4: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze, natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach, także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
2: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
4: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może niedomagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
5: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
2: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
4: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja,
5: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz temat inwestycyjny.
1: To warto wiedzieć.
6: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
2: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
7: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
8: Jerzy Małecki, dyrektor zespołu szkół łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji Konwencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
1: Edukacja w Poznaniu.
8: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym, ponieważ jest tak duże zainteresowanie. Dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, w jakiej jesteśmy jako kraj.
2: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
9: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
2: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
10: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: To warto wiedzieć.
10: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
2: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
11: Witam serdecznie.
2: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
11: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
2: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
11: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
2: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
12: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
13: Kolej w Wielkopolsce.
12: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
2: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
14: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać na, ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając, no i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, no ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzało się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle zza zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować. No po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny. No i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
2: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkom, miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Sprawą zajmuje się sąd.
13: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Czas na kolejny temat, a teraz onkobaza, a ze mną?
16: Stanisław Urmaniak, onkobaza, drużyna szpiku.
2: Za nami wakacje, sporo działo się.
16: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w onkobazie, w centrum Poznania, zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50, wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne, spożyteczne.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
16: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy czy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie, więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów, więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
2: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną...
17: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
17: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami, i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
2: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
17: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień, ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty, początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
17: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
13: Zmieniamy temat.
2: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
12: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejskim spotkania sztuki i codziennego życia.
2: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
18: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
2: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł...
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i bilety na...

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na kupbilecik i bilety na...

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę

karuseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozbus.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet do przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Już minęły dni, gdy mówiłaś mi.